Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty.